że się przejdę. Znowu to zrobiłem. Sam siebie przyszedłem, zapominam własne imię. Wychodzimy z siebie dla balansu na tej linie. Skaczemy z wieżowców, żeby w końcu poczuć życie. Byłem tu na chwilę, tam będę na chwilę. Będę tam za chwilę, tylko potrzebuję chwilę. Polej mi, mama, rytm, palą hopę. Mi jest lukran, palą

U Warszawy minęła dewata hodyna. Wysłuchajcie Polskie Radio dla Ukrainy. Poczynająca audycja. Spróbujmy się dogadać, że tak płynnie przejdę z ukraińskiego na polski, w której witamy.

0: Grunge to jest jeszcze to słowo, którego stylistycznie mi brakowało, żeby tutaj przywołać, a które jak najbardziej pasuje. Naprawdę, bardzo zacny zespół i bardzo zacny tune. Oczywiście nie przypomniałem sobie pozostałych przedstawicieli zbliżonych gatunków, więc zostawię to wam jako pracę domową, żeby w poprzednich odsłonach naszej audycji gdzieś tam się ich doszukać. Chyba, że dalej w toku jeszcze tutaj najdzie mnie olśnienie.
1: No, ale teper trzeba swój mózg zajmiać przekładem.
0: Tak, tak właśnie, trzeba zająć proces przekładem oraz analizą, a tekstu jest całkiem dużo, w związku z czym pozytronowy translator uważam za odpalony i za chwilę zobaczymy, w ilu punktach się mylił.
1: Ty trzymajesz mnie za ruku i celujesz solono szczoku.
0: Trzymasz
1: Чи щоку? Ну, краще щоку, але там певно в цьому тексті, як вони співають, щоку. Добре.
0: Тримаєш мене за руку і цілуєш мій сонний поличок.
1: Попроси мене, що хочеш, ти уособлюєш мій спокій.
0: Запитай мене, чого хочеш, утілясняш мій спокій.
1: Не зникай хоча б зараз, ти життєво необхідний.
0: Не зникай, принаймні не зараз, єстеш незбендний або незбендний.

0: Główne idee, muzyka, przestrzeń i ludzie. Wydarzenia, które odbędą się przy ulicy Grochowskiej, to zaproszenie do wspólnego doświadczania muzyki i innych form sztuki w nowych przestrzeniach oraz w duchu wzajemnych powiązań i otwartości. Pierwszy weekend wspomnianego festiwalu wypełnią bezpłatne, półotwarte koncerty symfoniczne w namiocie koncertowym przed nowym budynkiem. Nie będziemy wymieniać wszystkich wydarzeń czy atrakcji, powiemy tylko, że przed publicznością wystąpi Orkiestra Symfonia Varsovia, czego można było się domyślać, założona w 1984 roku. Jej wieloletnim dyrygentem był Krzysztof Penderecki, a teraz orkiestrą kieruje Janusz Malinowski. W szczególności pierwszy weekend uświetni symfoniczna wersja Warsaw Davida Bowiego, a program festiwalu został skonstruowany tak, żeby każdy znalazł coś dla siebie. Będzie miejsce dla romantyków, impresjonistów i jazzowych eksperymentatorów. Większość wydarzeń jest bezpłatna, niektóre koncerty są płatne. Nie wiem, czy obowiązują zapisy, czy nie. Wiem natomiast, że sprzedaż biletów ruszyła 19 sierpnia, więc jeśli chcecie wziąć udział, to się pospieszcie, bo bilety podobno rozchodzą się jak świeże bułeczki. Wszelkie detale znajdziecie w internecie, w tym program festiwalu, a precyzując, najlepiej poszukać ich na stronie sinfoniawarsowia.org. Można dodać ukośnik nowe myślnik otwarcie, ale jak wejdziecie się na sinfoniawarsowia.org, to dalej już jakoś pójdzie. W moim kulturalnym newsie na dziś postanowiłem zaprosić Was do Fabryki Norblina w Warszawie na DMC Poland 2026 Finals, czyli Mistrzostwa Polski w turnteibliźmie, które są jednocześnie polskimi eliminacjami do tegorocznych turnteiblistycznych Mistrzostw Świata DMC rokrocznie odbywających się w Londynie. Jeśli nie ogarniacie jakimś cudem, czym jest turntablizm, to spieszę przypomnieć, że jest to sztuka tworzenia nowej muzyki i nowych dźwięków za pomocą winyli, gramofonów i miksera. Innymi słowy, mieniący się turntablistą DJ traktuje gramofon jako instrument i wychodzi daleko poza granie płyt, bo skreczując, lupując, tnąc mikserem i zmieniając odtwarzany dźwięk na żywo na wszelkie inne sposoby, tworzy z materiału źródłowego rzeczy zupełnie nowe. I tak, najlepsi z najlepszych w opisanej dziedzinie zmierzą się w piątek 21 sierpnia w walce o tytuł Mistrza Polski DMC od 18 aż do późnych godzin nocnych, wypełniając dźwiękiem turnteiblistycznych rutyn warszawską Fabrykę Norblina na rogu Żelaznej i Prostej. DJ-skie walki na dźwięki odbywać się będą w trzech kategoriach. DMC Classic, gdzie liczy się technika i precyzja skreczy, DMC Open, gdzie najważniejsza jest kreatywność i improwizacja, oraz DMC Scratch, gdzie najwyżej oceniana jest zręczność oraz tempo. Szanse reprezentowania Polski na światowych finałach DMC w Londynie uzyskają zwycięzcy każdej z powyższych. Dodatkowo, w ramach przedsmaku do tych bitewnych emocji, zapraszam też na DMC DJ's Day, zwłaszcza tych, którzy słuchają nas w czwartkowy poranek. Wspomniane targi rozpoczną się bowiem w Fabryce Norblina już dzisiaj w samo południe i potrwają do piątku o 16:00, rzecz jasna z nocną przerwą. Na DMC DJ's Day będzie można zobaczyć, dotknąć i przetestować DJ-skie sprzęty i oprogramowanie oraz nagłośnienie właściwie wszystkich liczących się w tej dziedzinie marek. Do tego w programie wydarzenia są również warsztaty z DJingu, skreczowanie i produkcji muzycznej na różnym poziomie, spotkanie ze znanymi osobami DJ-skimi oraz showcase'y ich umiejętności. Nie zabraknie również stoisk z płytami winylowymi i poświęconymi winylom akcesoriami. Słowem, cud, miód i orzeszki, wszystko, czego DJ-ska, a zwłaszcza winylowa dusza może zapragnąć. Więcej informacji znajdziecie w internecie, a najwięcej na stronie dmcdjchamps.pl. Jeśli się nie mylę, wstęp tak na DJ's Day, jak i na DMC Finals jest darmowy, więc tym bardziej wygląda to na coś, czego nie powinniście przegapić. Serdecznie zapraszamy i do zobaczenia.
1: У своїх культурних новинах Марчін запрошує до фабрики Норбліна у Варшаві на фінали чемпіонату з тернтейблізму польського, тому що це буде фінал DMC Poland 2026, а одночасно цей фінал є відбірковим туром на чемпіонат стернтейблізму, який проходить щорічно в Лондоні. І якщо ви не знайомі із стернтейблізмом, то Марчін пояснює, що це таке. Це мистецтво створювання нової музики і звуків за допомогою вінілових платівок, програвачів і мікшера. Словом, діджей, який себе називає тернтейблістом, він ставиться до програвача як до інструменту та виходить далеко за рамки такого простого програвання платівок, тільки він

0: koncesjonowany bez świadectwa, bez licencji naukowej. Czasami przydarzają mu się drobne wpadki, ale dostarcza żywych cytatów z prasy i z internetu. Czytamy zatem o tym modelu, czyli wzorcu. Wczoraj w Urzędzie Miasta zaprezentowano modele rzeźb, które staną w Opolu. Mam nadzieję, nie widziałem tych rzeźb w Opolu, mam nadzieję, że modele były dobre, a rzeźby udały się jeszcze bardziej, bo to różnie bywa z tymi przetargami, zamówieniami publicznymi.
1: Так, і тут якби ця цитата нам ілюструє оце значення, що це модель, це взірець чогось, що буде зроблено.
0: Так, щось має зостати виконане według tego wzoru, a to, że później realizacja niekiedy różni się znacząco od pierwotnie zaprezentowanego modelu, to już inna sprawa. Po drugie, model, o już tak modą trochę pachnie, to typ lub fason czegoś. Czym jest fason?
1: Фасон – це, власне, крій, модель якогось одягу, головного убору, взуття. Так, може бути модний фасон, може бути старомодний фасон, може бути елегантний фасон. Тобто це те, якби, яка модель, власне, цього одягу. О, і тепер ми зрадили те таємницю, яку я тримала, знаєш, я хотіла її зрадити щойно тоді, коли заглянемо до словника української мови. Тобто рід цих слів.
0: Таємниця зрадзона.
1: Так.
0: Фасон затем. Аха, то зараз зачинам поволі розуміти, бо я часто слышу, що повинен тримати фасон. Чи це дбати?
1: Ну, в рамках бути якихось таких, я так думаю. А що означає, ну саме, що означає польською тримач фасон?
0: Не мам поняття.
1: Перевіримо, ну, коли звучатиме.
0: Бути в доброї мислі, голову тримати піднесеною, незалежно від околічності. А ми читаємо далі о моделі. Typ lub fason czegoś, to już było. I cytat, ciekawostką pokazu był czerwono-czarny kapelusik w kształcie damskiego bucika. Panie wpatrywały się w kolejne modele kapeluszy iskrzącymi oczyma. Z damskich piersi wyrywały się stłumione ochy.
1: No i tutaj йдеться про цей модний фасон капелюха.
0: Artykuł z prasy, kapelusze na długich nogach Wojciecha Czuchnowskiego i Bertolda Kitela. I jeszcze jeden cytat o modelu. To przecież właśnie na terenie tej kultury pozbawionej europejskich arystokratycznych uprzedzeń, nakierowanej na powszechność, ukształtował się pewien model literatury, który musiał być chłasce szczególnie bliski. Piotr Bratkowski, Ameryka, artykuł częściowo poświęcony wybitnemu, choć problematycznemu pisarzowi Markowi Chłasce, który kreując swoją biografię również podpatrywał pewne modele i tworząc swoją prozę również miał pewne wzorce, które naśladował. Znaczenie trzecie. Model.
1: Czekajmy.
0: Typowy dla jakiegoś okresu, miejsca lub jakiejś grupy i potem naśladowany sposób realizacji czegoś. Prawdopodobnie kształt koalicji w Radzie Gminy uniemożliwił wypracowanie korzystnego modelu współpracy z wielkimi spółdzielniami.
1: Так, тобто якісь, ну, я так думаю, що в цьому контексті взірець якийсь, який пізніше він ну, відтворюється.
0: Схема певна.
1: Так, певна схема.
0: Модель співпраці. Далі ще один цитат. Згодні з представленим узасадненням проєкту устави, прийняття моделу поділу територіального на середнє воєводство посяда wiele zalet. Tak, to taki cytat sprzed reformy samorządowej. W Polsce przyjęto model z 16 województwami, ale dyskusja była bardzo, bardzo zagorzała i różne modele były brane pod uwagę. A przypomnę, że tych województw było w Polsce wcześniej bagatela 49, więc właściwie każde większe miasto było dumną stolicą województwa. Model znaczenie czwarte to ktoś, to człowiek, to osoba pozująca artyście do obrazu, rzeźby lub zdjęcia. Projekt składający się ze studyjnych fotografii i filmu wideo został zrealizowany z udziałem ludzi, którzy przeszli amputację kończyn. Okaleczeni modele występują nago w towarzystwie ludzi

0: pełnosprawnych. Tak, ciekawy eksperyment, również z prasy pochodzi ten цитат.
1: Угу. Причому тут не вказано поділу на стать, правда? Особа. Тобто це може бути і моделі чоловічої, і жіночої статі.
0: Так, обидва наші цитати, бо również наступні, са спред около 20 лат. Діш рачей написано би і модель, і моделка. Drugi cytat. Artysta nie ma problemów ze znalezieniem chętnych do swoich sesji zdjęciowych. Jego modele paradowały już z gołą pupą na ulicach wielu miast świata. Golasy górą, wybitna gazeta Super Express. A rzecz tyczyła projektu artystycznego. Po piąte, model to mężczyzna prezentujący ubiory na pokazach mody. Modelki na zmianę z modelami prezentowali ubiory firmy X.
1: No i teraz już mamy taką informację, że model, to jeśli my mówimy o ludzie, która pokazuje odzież, prezentuje ten odzież, to idzie tylko o człowieka, a odpowiednik żeńskiego rodu to modelka.
0: Tak jest. I o body paintingu cytat: artyści z całego globu ozdabiali wytworami swojej wyobraźni ciała, modeli i modelek. Frapujący tytuł artykułu: obdarta pędzlem ze skóry. Brr. Znaczenie szóste. Model potocznie osoba, która zwraca uwagę swoim zachowaniem, ubiorem i tym podobne. Z tej Jany to niezły model.
1: No dobra, ale czy to jest pozytywne jakby wyznaczenie, czy to jest pozytywna charakterystyka osoby, tej Jany, tej Jany?
0: Ani pozytywne, ani negatywne. To znaczy, że ktoś się czymś wyróżnia. Wywarł na nas nie lada wrażenie. W każdym razie z całą pewnością zadziwił nas czymś. Potrafi postępować nieszablonowo, zdecydowanie. A czy to dobrze, czy źle, tego jeszcze nie wiemy. Wiemy tylko, że niezły z kogoś model, tak jak niezły aparat, też powiemy po polsku, ale z ciebie aparat. Znaczenie siódme, model. Próbny egzemplarz jakiejś serii wyrobów technicznych. Jasna sprawa, tak?
1: Tak, tak, tak.
0: Model na przykład pociągu, model samochodu, model czołgu, modele dronów. Znaczenie ósme, model, konstrukcja, schemat lub opis ukazujący działanie, budowę, cechy, zależności jakiegoś zjawiska lub obiektu.
1: Oj, dużo zakrócono i jakoś tak neprozoro, ale może cytaty nam dopomożą zrozumieć to znaczenie.
0: Dzisiaj uważamy, że stadium rozwoju tego przedsiębiorstwa uzasadnia taki właśnie model ekonomiczny, bowiem dopiero w tym roku Poczta Polska zmniejsza do zera ten deficyt, ale to deficyt eksploatacyjny. Nic z tego nie zrozumiałem, a pochodzi ten cytat z obrad polskiego parlamentu, dokładnie z jego izby niższej z Sejmu z lat 90. To jeszcze przed apelami filologów, językoznawców, polonistów, żeby politycy i urzędnicy posługiwali się zrozumiałym dla zwykłych ludzi językiem. A kolejny cytat? O modelu matematycznym. No dobrze, już zostawmy, bo to już za trudne rzeczy.
1: No, ale jakby
0: pewne
1: możemy...
0: modele tak. wykazują formalną identyczność, analogiczną strukturę lub rozwój.
1: Тобто можемо якби зробити такий висновок, що в цьому восьмому значенні це може бути і модель математичний, і якийсь там модель конституційний і так далі, і так далі.
0: Якісь
1: так? Тобто
0: там,
1: висновки ми зробили.
0: Ключове слово «якісь там». Значення дев'яте ще не було, так? Предмет, бендонці копію чогось, виконаний звикле в мніших розмірах. Ну так, мніший модель самолоту, наприклад.
1: Літака.
0: Kiedyś się sklejało modele, tak, i kolekcjonowało. Niektórzy zajmują się tym do dziś. Znaczenie dziesiąte. Model, przedmiot służący do sporządzania form odlewniczych. Pozdrawiamy klub piłkarski Odlew Poznań. Cytat. Najprostszą czynnością było wykonanie nowej głowicy o większej powierzchni chłodzenia. Można ją było wykonać z bloku aluminium przy pomocy tokarki i frezarki lub też robiąc model z drewna i oddając go do zakładu odlewniczego w celu uformowania w specjalnym piasku formierskim.
1: Zrozumiałe.
0: Tak, nasza audycja trwa zgodnie z modelem. Bierzemy na warsztat токар

0: Eurydyka z roku 1600.
1: Так, натомість дослідники опери і знавці опери як такий взірець опери вважають Орфея з 1607 року, композитора Клаудіо Монтеверді. Чому? Тому що в цій опері Орфей Монтеверді, по-перше, він вводить оркестр, ну, великий оркестр, бо там на 40 інструментів, як рівноправного учасника, героя і виконавця цієї опери. Тобто оркестр мав таку ж роль, як і співаки. І що відрізняло Орфея від Дафне, це те, що це не був речитатив, тільки спів від самого початку. І теж музика, вона відтворювала, передавала емоції, які переживали головні герої.
0: Nie śmiałem przerywać. Myślę, że Państwo już się zorientowali, że moja znakomita koleżanka, redaktor Jana Stępniewicz, ma również wykształcenie muzyczne. I poza tym naprawdę lubi muzykę. Dlatego też potrafi o niej opowiadać z taką pasją.
1: No, lubię operę, ale tam z tym wykształceniem muzycznym to, zwisno, dużo dziękuję. Bilsze niż za... Jesteś modelem. A teraz jaka data?
0: Pojedźmy na chwilę do miasta Lwowa, przez które przepływa jeszcze rzeka Pełtew i nawet pływają po niej różne statki.
1: 1597 rok.
0: Tak, tego dnia urodziła się bardzo ważna dla Lwowa postać. Józef Bartłomiej Zimorowic, utalentowany poeta, satyryk, historyk, autor ważnych prac historycznych oraz, i wie o tym doskonale, mer Andrii Sadowy, burmistrz Lwowa. Wie o tym pan Sadowy dlatego, że każdemu szefowi miasta po Zimorowicu jest naprawdę ciężko, tak? Wysoko zawiesił poprzeczkę, ponieważ nie tylko zarządzał miastem, ale również potrafił o nim pisać i rozsławiać je w świecie.
1: Tak, tому що він упродовж 4 десятиліть досліджував джерела з історії Львова і зібрав їх у праці, яку написав латинською мовою, а праця мала назву «Потрійний Львів». Так, і цю першу історію Львова від 1202 до 1633 року автор присвятив, цитуємо, найшляхетнішим мужам, панам радним Сенату Львівського.
0: Так, Зіморовіц написав вєле написано теж о нім. Ну і так, взор саможондовця. Тримав фасон.
1: Рік.
0: Недавно вспоминалишмо о тим пану, фацет з Колумни, ультракатолік, który об'яв трон Polski i litewski, ale bardzo chciał wrócić do Szwecji. Jego bardzo gorąca, zapalczywa religijność sprawiała wiele kłopotów zarówno jemu samemu, jego bliskim, również krajom, którymi rządził. Ale tym razem bardzo nam się podoba decyzja króla Zygmunta III Wazy, gdyż właśnie 20 sierpnia 1618 roku mądry, roztropny monarcha wydał dekret zabraniający rozpowszechniania, drukowania i sprzedaży antysemickiej książeczki Zwierciadło Korony Polskiej Sebastiana Mirczyńskiego. Ta publikacja przyczyniła się do antyżydowskiego pogromu dokonanego w Krakowie. Pełna nazwa tego utworu to Zwierciadło Korony Polskiej wraz ciężkie utrapienia wielkie, które ponosi od Żydów, wyrażające synom koronnym na Sejm walny w roku pańskim 1618. Zimorowica polecamy, a Zwierciadła Miczyńskiego nie. I jeszcze o ważnych publikacjach. Akurat ta jest ważna do

0: dzisiaj, w roku 1627, ukazała się istotna dla nas również publikacja.
1: Перший словник української мови, лексикон славяно-русський і імен толкування Памви Беринди.
0: Так, шведське ім'я Павло.
1: Так, і містить цей лексикон близько 7000 слів церковнослов'янських загальних власних назв із перекладами і поясненнями тогочасної української літературної мови. Складається він з двох частин: лексикон, тобто церковнослов'янсько-український словник, і друга частина — імена свойственна, тобто це такі тлумачення топонімів, антропонімів, загальних назв не слов'янського походження.
0: Так, подаєще наукове, уж дуже близьке авторам współczesnych słowników.
1: Так, тому що теж цитати були, правда, вказані в цьому словнику.
0: І значення «przenośne», czyli «metafory», автор підкреслив. В зв'язку з тим, від jutra в аудиції «Pół na pół» слово дня читаємо тільки według словника Беринди. Ну, ти ще знову за мене смієш.
1: Ні, я радію твоїм ідеям.
0: Рок 1651, 20 серпня. Ха! Wielkieś uczynił pustki Ukrainie, wielceś złego uczynił, kniaziu. Książę Jeremi Wiśniowiecki umarł w obozie wojskowym pod Pawłoczą tego dnia. Powiem o nim kilka słów. Bardzo ciekawa postać ukraińskiego rodu, który wybrał karierę w koronie Królestwa Polskiego oraz robienie biznesu. Przodkowie kniazia Jaremy byli jeszcze prawosławnymi, ukraińskimi, można powiedzieć.
1: No więc był ochreszczony, prawda, też jak prawosławny. Późniejsze zmiany.
0: Kto?
1: No, Wiśniowiecki.
0: Kniaz Jarema chyba, tak. Chyba nie, z tego co wiem. Jeszcze jego ojciec, tak, czyli ojciec, a synem Jeremiego był król Michał Korybut Wiśniowiecki. Niesprawiedliwie teraz ośmieszany w serialu 1670 jako niezguła, który nie potrafi samodzielnie podjąć żadnej decyzji i myśli tylko o jedzeniu.
1: Tak, to prawda. Taki win i je w tym serialu. W 1742 rok.
0: Okej, jeszcze o ważnych historycznych postaciach. Rok 1742, miejscowość Gruszówka, pewnie od grusz, które rosły na gruszach, i tam się urodził niejaki Tadeusz Rejtan, czyli facet bardzo często przedstawiany w rozpiętej koszuli, kiedy leży w progu. A był to konfederat barski, w roku 1773 poseł nowogródzki na Sejm Nadzwyczajny w Warszawie, Sejm Niemy. I podczas tego Sejmu Rejtan protestował przeciwko zatwierdzeniu pierwszego rozbioru Polski właśnie w taki sposób, że położył się w progu z obnażoną piersią.
1: No ale co? Nie, dopomogło.
0: Nie, ale jego ulice są w bardzo wielu miastach i małych miejscowościach w Polsce do dziś i uwiecznił go malarz Jan Matejko.
1: Rok 1847.
0: Jeden z ulubionych autorów mojej koleżanki Jany Stępniewicz. W Hrubieszowie urodził się Bolesław Prus, który tak naprawdę nazywał się Aleksander Głowacki, herbu Prus. Pisarz, prozaik, nowelista, eseista, publicysta okresu pozytywizmu i pracy organicznej. Jeden ze współtwórców polskiego realizmu, nieoceniony kronikarz Warszawy, którą uwiecznił w trzytomowej powieści Lalka. Popularyzator wiedzy poza lalką. Napisał również ważną powieść o mechanizmach władzy, czyli Faraon oraz Emancypantki.
1: Аж дивно, що у Польщі є тільки один музей Пруса, і це невеличкі дві кімнатки, які можете знайти в санаторійному містечку на Ленчу. Чому саме там? Тому що Прус дуже любив їздити до Наленчува і щороку там проводив літо, мав

0: tradycyjnych otworów zastąpiono je zębami rozmieszczonymi nie na całym obwodzie, ale pod kątem około 170 stopni. W roku 1902 firma Automatic Electric Company wprowadziła naścienny telefon tarczowy, tym razem z nowoczesnymi otworami na palce, które nadal znajdowały się na obwodzie tarczy pod kątem 170 stopni. Urządzenie zostało ulepszone w 1905 roku. Teraz otwory zajmowały ponad połowę obwodu.
1: Про те, як взагалі ці телефони працювали, ми скажемо за мить, але якщо вже будемо говорити про те, коли вони з'явилися, наприклад, у Радянському Совєтському Союзі, ну то, звісно, перші дискові телефони в Кремлі вони з'явилися, і це була внутрішня телефонна система, створена за указом Леніна, і кремлівські телефони називалися вертушками. І це якось пізніше, знаєш, перейшло ця вертушка, вона означала, що це дзвінок згори, зверху. Так.
0: Так, kiedy mówimy, cały czas słyszę w głowie dźwięk tego wybieranego numeru. Ten dźwięk dla kogoś, kto nigdy takim telefonem się nie posługiwał, trudno jest nawet opisać dziś, bo jest to dźwięk bardzo charakterystyczny, niepodobny do niczego innego. Jeszcze o zasadzie działania w kilku zdaniach. Tarcza telefoniczna realizuje tak zwane wybieranie impulsowe. Każda cyfra numeru jest kodowana jako seria przerwań prądu w linii telefonicznej. Na jej tyle przerwań impulsów, ile wynosi wartość cyfry. Dla 0 wysyłanych jest 10 impulsów. Impulsy te powstają mechanicznie wewnątrz aparatu, gdy tarcza samoczynnie wraca do pozycji wyjściowej po jej zakręceniu.
1: No właśnie, i co jest ten dźwięk, o jakim ty mówisz? Tak.
0: A na linii Pablo Pavo i ludziki.

0: Адаму Варішевському з того, що бачимо, сподобалася ця музична пропозиція. Якщо вам також, пишіть до нас 50 на 50, ravlikpolskiradio.pl. Ну, а наша зустріч з вами, дорогими, поволі добігає кінця.
1: І ще остання дата в нашим дзісейшим календарium. 20 серпня 1946 року уродził się Ralf Hitter, twórca i wykonawca muzyki elektronicznej, współzałożyciel, wokalista i klawiszowiec zespołu Kraftwerk, jedyny członek tej grupy, który był i jest w niej od początku, od powstania w 1969 roku. Jakie było nasze dzisiejsze słowo dnia w audycji Pół na Pół?

0: o modelu. Typ lub fason czegoś, to już było i cytat: ciekawostką pokazu był czerwono-czarny kapelusik w kształcie damskiego bucika. Panie wpatrywały się w kolejne modele kapeluszy iskrzącymi oczyma. З дамських пірші виривалися стумьоне охи.
1: Ну, і тут йдеться про цей модний фасон капелюха.
0: Артикул з праси «Капелюша на довгих ногах» Войчеха Чухновського і Бертольда Кітела. І ще один цитат о моделу. То przecież właśnie на терені тієї культури, позбавленої європейських аристократичних упреджень, накерованої на повсякність, укształtoval się певен модель літератури, który musiał być chłasce szczególnie bliski. Piotr Bratkowski, Ameryka, artykuł częściowo poświęcony wybitnemu, choć problematycznemu pisarzowi Markowi Chłasce, który kreując swoją biografię, również podpatrywał pewne modele i tworząc swoją prozę, również miał pewne wzorce, które naśladował. Znaczenie trzecie. Model.
1: Czekajmy.
0: Typowy dla jakiegoś okresu, miejsca lub jakiejś grupy i potem naśladowany sposób realizacji czegoś. Prawdopodobnie kształt koalicji w Radzie Gminy uniemożliwił wypracowanie korzystnego modelu współpracy z wielkimi spółdzielniami.
1: Так, тобто якийсь, ну, я так думаю, що в цьому контексті взірець, який пізніше він ну, відтворюється.
0: Схемат певний.
1: Так, певну схему.
0: Модель співпраці. Далі ще один цитат. Згодні з представленим узасадненням проєкту устави, прийняттям моделу поділу територіального на середнє воєводство посяда віле залет. Tak, to taki cytat sprzed reformy samorządowej. W Polsce przyjęto model z 16 województwami, ale dyskusja była bardzo, bardzo zagorzała i różne modele były brane pod uwagę. A przypomnę, że tych województw było w Polsce wcześniej bagatela 49, więc właściwie każde większe miasto było dumną stolicą województwa. Model znaczenie czwarte to ktoś, to człowiek, to osoba pozująca artyście do obrazu, rzeźby lub zdjęcia. Projekt składający się ze studyjnych fotografii i filmu wideo został zrealizowany z udziałem ludzi, którzy przeszli amputację kończyn. Okaleczeni modele występują nago w towarzystwie ludzi pełnosprawnych. Tak, ciekawy eksperyment, również z prasy pochodzi ten цитат.
1: Угу. Причому тут не вказано поділу на стать, правда? Особа. Тобто це може бути і моделі чоловічої, і жіночої статі.
0: Так, обидва наші цитати, бо również наступні, są sprzed około 20 лат. Dziś raczej napisano by i model, i modelka. Drugi cytat. Artysta nie ma problemów ze znalezieniem chętnych do swoich sesji zdjęciowych. Jego modele paradowały już z gołą pupą na ulicach wielu miast świata. Golasy górą, wybitna gazeta Super Express. A rzecz tyczyła projektu artystycznego. Po piąte, model to mężczyzna prezentujący ubiory na pokazach mody. Modelki na zmianę z modelami prezentowali ubiory firmy X.
1: No i teraz już mamy taką informację, że model, to jak się mówimy o людину, яка показує одяг, презентує цей одяг, тут йдеться тільки про чоловіка, а відповідник жіночого роду то моделька.
0: Tak jest. I o body paintingu cytat: artyści z całego globu ozdabiali wytworami swojej wyobraźni ciała, modeli i modelek. Frapujący tytuł artykułu: obdarta pędzlem ze skóry. Brr. Znaczenie szóste. Model potocznie osoba, która zwraca uwagę swoim zachowaniem, ubiorem i tym podobne. Z tej Jany to niezły model.
1: No dobra, ale czy to jest pozytywne jakby wyznaczenie, czy to jest pozytywna charakterystyka osoby, tej Jany, tej Jany?
0: Ani pozytywne, ani negatywne. To znaczy, że ktoś się czymś wyróżnia. wywarł na nas nie lada wrażenie. W każdym razie z całą pewnością zadziwił nas czymś.

0: potrafi postępować nieszablonowo, zdecydowanie. A czy to dobrze, czy źle, tego jeszcze nie wiemy. Wiemy tylko, że niezły z kogoś model, tak jak niezły aparat, też powiemy po polsku, ale z ciebie aparat. Znaczenie siódme, model, próbny egzemplarz jakiejś serii wyrobów technicznych. Jasna sprawa, tak?
1: Tak, tak, tak.
0: Model na przykład pociągu, model samochodu, model czołgu, modele dronów. Znaczenie ósme, model, konstrukcja, schemat lub opis ukazujący działanie, budowę, cechy, zależności jakiegoś zjawiska lub obiektu.
1: Oj, dużo zakrócено i jakoś tak neprozoro, ale może cytatę nam dopomoże zrozumieć to znaczenie.
0: Dzisiaj uważamy, że stadium rozwoju tego przedsiębiorstwa uzasadnia taki właśnie model ekonomiczny, bowiem dopiero w tym roku Poczta Polska zmniejsza do zera ten deficyt, ale to deficyt eksploatacyjny. Nic z tego nie zrozumiałem, a pochodzi ten cytat z obrad polskiego parlamentu, dokładnie z jego izby niższej, z Sejmu z lat 90. To jeszcze przed apelami filologów, językoznawców, polonistów, żeby politycy i urzędnicy posługiwali się zrozumiałym dla zwykłych ludzi językiem. A kolejny cytat o modelu matematycznym. No dobrze, już zostawmy, bo to już za trudne rzeczy.
1: No, ale jakby
0: pewne
1: możemy...
0: modele tak. wykazują formalną identyczność, analogiczną strukturę lub rozwój.
1: Тобто можемо якби зробити такий висновок, що в цьому восьмому значенні це може бути і модель математичний, якийсь там модель конституційний і так далі, і так далі.
0: Якісь
1: так? Тобто
0: там,
1: висновки
0: там.
1: Ми зробили.
0: Ключове слово «якісь там». Значення дев'яте ще не було, так? Предмет, бендонці копію чогось, виконаний звикле в мніших розмірах. Ну так, мніший модель самоліту, наприклад.
1: Літака.
0: Кедись так. Się склеяло модели, так, і колекціонувало. Niektórzy zajmują się tym do dziś. Значення dziesiąte. Model, przedmiot służący do sporządzania form odlewniczych. Pozdrawiamy klub piłkarski Odlew Poznań. Cytat. Najprostszą czynnością było wykonanie nowej głowicy o większej powierzchni chłodzenia. Można ją było wykonać z bloku aluminium przy pomocy tokarki i frezarki lub też robiąc model z drewna i oddając go do zakładu odlewniczego w celu uformowania w specjalnym piasku formierskim.
1: Zrozumiałe.
0: Tak, nasza audycja trwa zgodnie z modelem. Bierzemy na warsztat tokarski słowo dnia i je oglądamy z różnych stron.
1: Так, а перед тим, як заглянемо до словника української мови, перевіримо значення слова «модель», то може така приємна інструментальна композиція від румунського квартету «Баланеску квартет». І композиція має назву «модель».
0: Моделова хвіля відпочинку.

0: «Більшого вимагай, вставай» – пісня від Океану Ельзи, альбом «Модель». І цю пісню ми вибрали, тому що модель – наше сьогоднішнє слово дня.
1: Так, очікуємо więcej. «Вставай, Святослав Вакарчук» – пісенка, której możemy słuchać zawsze, dlatego za każdym razem, słuchając tych słów prostych, nie oszukujmy się, słyszymy coś innego i taka właśnie jest ta historia tej piosenki. Dość prosta, ale swego czasu wzburzała tłumy, które żądały więcej i słusznie, i sprawiedliwie. A wy słuchacie audycji Pół na Pół. Jany Stępniewicz i Marcina Gaczkowskiego, Adam Waliszewski reżyseruje te wydarzenia w studiu. Dziś patronuje nam słowo model i bardzo staramy się uczynić tę audycję audycją modelową.
0: А тепер заглядаємо до нашого історичного календаря, відкриваємо рубрику «Пів на пів» з історією і

0: Józef Bartłomiej Zimorowicz, utalentowany poeta, satyryk, historyk, autor ważnych prac historycznych oraz, i wie o tym doskonale, mer Andrii Sadowej, burmistrz Lwowa. Wie o tym pan Sadowy dlatego, że każdemu szefowi miasta po Zimorowicu jest naprawdę ciężko. Tak wysoko zawiesił poprzeczkę, ponieważ nie tylko zarządzał miastem, ale również potrafił o nim pisać i rozsławiać je в світі.
1: Так, тому що він упродовж 4 десятиліть досліджував джерела з історії Львова і зібрав їх у праці, яку написав латинською мовою, а праця мала назву «Потрійний Львів». Так, і цю першу історію Львова від 1202 до 1633 року автор присвятив, цитуємо, найшляхетнішим мужам, панам радним Сенату Львівського.
0: Tak, Zimorowicz napisał wiele, wiele napisano też o nim. No i tak, wzór samorządowca. Trzymał fason.
1: ’1618 rok.
0: Niedawno wspominaliśmy o tym panu, facet z kolumny, ultrakatolik, który objął tron polski i litewski, ale bardzo chciał wrócić do Szwecji. Jego bardzo gorąca, zapalczywa religijność sprawiała wiele kłopotów zarówno jemu samemu, jego bliskim, również krajom, którymi rządził. Ale tym razem bardzo nam się podoba decyzja króla Zygmunta III Wazy, gdyż właśnie 20 sierpnia 1618 roku mądry, roztropny monarcha wydał dekret zabraniający rozpowszechniania, drukowania i sprzedaży antysemickiej książeczki Zwierciadło Korony Polskiej Sebastiana Mirczyńskiego. Ta publikacja przyczyniła się do antyżydowskiego pogromu dokonanego w Krakowie. Pełna nazwa tego utworu to Zwierciadło Korony Polskiej wraz ciężkie utrapienia wielkie, które ponosi od Żydów, wyrażające synom koronnym na Sejm walny w roku pańskim 1618. Zimorowica polecamy, a Zwierciadła Miczyńskiego nie. I jeszcze o ważnych publikacjach. Akurat ta jest ważna do dzisiaj. W roku 1627 ukazała się istotna dla nas również publikacja.
1: Перший словник української мови, лексикон славяно-русский і імен толкування Памви Беринди.
0: Так, шведське ім'я Павло.
1: Так, і містить цей лексикон близько 7000 слів церковнослов'янських загальних власних назв із перекладами і поясненнями тогочасної української літературної мови. Складається він з двох частин: лексикон, тобто церковнослов'янсько-український словник, і друга частина — імена свойственна, тобто це такі тлумачення топонімів, антропонімів, загальних назв не слов'янського походження.
0: Так, подаєще наукове, już bardzo bliskie autorom współczesnych słowników.
1: Так, тому що теж цитати були, правда, вказані в цьому словнику.
0: I znaczenia przenośne, czyli metafory, autor podkreślił. W związku z tym od jutra w audycji Pół na Pół słowo dnia czytamy tylko według słownika Beryndy. No ty się znowu ze mnie śmiejesz.
1: Nie, ja radiję twoim ideom.
0: Rok 1651, 20 sierpnia. Ha! Wielkieś uczynił pustki Ukrainie, wielceś złego uczynił, kniaziu. Książę Jeremi Wiśniowiecki umarł w obozie wojskowym pod Powłoczą tego dnia. Powiem o nim kilka słów. Bardzo ciekawa postać ukraińskiego rodu, który wybrał karierę w koronie Królestwa Polskiego oraz robienie biznesu. Przodkowie kniazia Jaremy byli jeszcze prawosławnymi, ukraińskimi, można powiedzieć.
1: No więc był ochreszczony, prawda, też jak prawosławny. Później się zmienił.
0: Kto?
1: No, Wiśniowiecki.

0: Kniazie Rema,
1: Tak.
0: chyba nie z tego, co wiem. Jeszcze jego ojciec, tak, czyli ojciec, a synem Jeremiego był król Michał Korybut Wiśniowiecki. Niesprawiedliwie teraz ośmieszany w serialu 1670 jako niezguła, który nie potrafi samodzielnie podjąć żadnej decyzji i myśli tylko o jedzeniu.
1: Tak, co prawda. Taki win i je w tym serialu. W 1742 rok.
0: Okej, jeszcze o ważnych historycznych postaciach. Rok 1742, miejscowość Gruszówka, pewnie od chrusz, które rosły na chruszach, i tam się urodził niejaki Tadeusz Rejtan, czyli facet bardzo często przedstawiany w rozpiętej koszuli, kiedy leży w progu. A był to konfederat barski, w roku 1773 poseł nowogródzki na Sejm Nadzwyczajny w Warszawie, Sejm Niemy. I podczas tego Sejmu Rejtan protestował przeciwko zatwierdzeniu pierwszego rozbioru Polski właśnie w taki sposób, że położył się w progu z obnażoną piersią.
1: No ale co? Nie, dopomogło.
0: Nie, ale jego ulice są w bardzo wielu miastach i małych miejscowościach w Polsce do dziś i uwiecznił go malarz Jan Matejko. Jeden z ulubionych autorów mojej koleżanki Jany Stępniewicz. W Chrubieszowie urodził się Bolesław Prus, który tak naprawdę nazywał się Aleksander Głowacki, herbu Prus. Pisarz, prozaik, nowelista, eseista, publicysta okresu pozytywizmu i pracy organicznej. Jeden ze współtwórców polskiego realizmu, nieoceniony kronikarz Warszawy, którą uwiecznił w trzytomowej powieści Lalka. Popularyzator wiedzy poza lalką. Napisał również ważną powieść o mechanizmach władzy, czyli Faraon oraz Emancypantki.
1: Аж дивно, що у Польщі є тільки один музей Пруса, і це невеличкі дві кімнатки, які можете знайти в санаторійному містечку на Ленчув. Чому саме там? Тому що Прус дуже любив їздити до Ленчува і щороку там проводив літо, мав свій будинок, і, власне, в цьому, ну, можна сказати, на цій дачі, так, його літньому цьому будиночку, розташований музей. Так, а продовжуючи його, якби, тему його творів, ми чекаємо на новий серіал «Лялька». Натомість в 1977 році у Польщі був знятий цей серіал, який теж, так як Марчін сказав, ну, провів нас вулицями Варшави, і ми теж побачили, Варшава є рівнозначною героїнею і книжкою. І теж серіалу, а музику до «Ляльки», до цього серіалу написав Анджей Курилевич. Натомість пропонуємо вам послухати інтерпретацію у виконанні джазового тріо Анджея Ягодінського.

ramach kawałków, które już u nas brzmiały, wspomniany już niejednokrotnie w tych pierwszych zdaniach. Mr. Zub i mój jest ten kawałek podłogi, czyli rok 1984 albo 5, tak mi się wydaje. Jeśli się nie mylę, ale kawałek nie...

0: концертів, усіх творів. Скажу тільки, що перед публікою виступатиме оркестр «Сінфонія Варсовія», який створений у 1984 році, і його диригентом кільканадцять років був Кшиштоф Пендерецький, тепер оркестром керує Януш Мариновський. В перший вікенд на слухачів чекає, зокрема, симфонічна версія пісні «Варшава» Девіда Боуї, а програма фестивалю, вона продумана так, щоб кожен меломан знайшов щось для себе цікаве. Тому тут є місце і для романтиків, почуємо ми Фредерика Шопена, і для імпресіоністів Клода Дебюсі, і для джазових експериментаторів. І тепер уже сучасні польські джазові композитори звучать. Більшість заходів, вона безкоштовна, але частина концертів платна. Продаж почався вже 19 серпня, тож поспішайте, тому що квитки дуже швидко розходяться. А програма фестивалю на сайті «Сінфонія Варсовія».
1: В своїй культуральній відомості на дziś Jana postanowiła zaprosić Was na warszawski festiwal Symfonia Varsovia Nowe Otwarcie, bo choć odbędzie się on w połowie września, to warto zarezerwować sobie termin już teraz. Dlaczego? Bo przyniesie on ponad 100 wydarzeń, koncertów symfonicznych, koncertów kameralnych, warsztatów, wydarzeń dla dzieci, wystaw i o wiele, wiele więcej. Przyczynkiem do tego wszystkiego jest otwarcie nowej siedziby Symfonia Varsovia przy ulicy Grochowskiej 207. 72. Świętowanie tego faktu podzielone będzie na trzy etapy. Od 11 do 13 września i od 18 do 20 września będą to dwie odsłony nowego otwarcia, a od 22 do 27 września festiwal będzie przeplatał się z corocznym wydarzeniem Szalone Dni Muzyki, czyli innym festiwalem muzyki klasycznej. Wrześniowym obchodom nowego otwarcia przyświecają trzy główne idee: muzyka, przestrzeń i ludzie. Wydarzenia, które odbędą się przy ulicy Grochowskiej, to zaproszenie do wspólnego doświadczania muzyki i innych form sztuki w nowych przestrzeniach oraz w duchu wzajemnych powiązań i otwartości. Pierwszy weekend wspomnianego festiwalu wypełnią bezpłatne, półotwarte koncerty symfoniczne w namiocie koncertowym przed nowym budynkiem. Nie będziemy wymieniać wszystkich wydarzeń czy atrakcji, powiemy tylko, że przed publicznością wystąpi orkiestra Symfonia Varsovia, czego można było się domyślać, założona w 1984 roku. Jej wieloletnim dyrygentem był Krzysztof Penderecki, a teraz orkiestrą kieruje Janusz Malinowski. W szczególności pierwszy weekend uświetni symfoniczna wersja Warsaw Davida Bowiego, a program festiwalu został skonstruowany tak, żeby każdy znalazł coś dla siebie. Będzie miejsce dla romantyków, impresjonistów i jazzowych eksperymentatorów. Większość wydarzeń jest bezpłatna, niektóre koncerty są płatne. Nie wiem, czy obowiązują zapisy, czy nie. Wiem natomiast, że sprzedaż biletów ruszyła 19 sierpnia, więc jeśli chcecie wziąć udział, to się pospieszcie, bo bilety podobno rozchodzą się jak świeże bułeczki. Wszelkie detale znajdziecie w internecie, w tym program festiwalu, a precyzując, najlepiej poszukać ich na stronie sinfoniawarsovia.org. Można dodać ukośnik /nowe_otwarcie, ale jak wejdzie się na sinfoniawarsovia.org, to dalej już jakoś pójdzie. W moim kulturalnym newsie na dziś postanowiłem zaprosić Was do fabryki Norblina w Warszawie na DMC Poland 2026 Finals, czyli Mistrzostwa Polski w turniej bliźmie, które są jednocześnie polskimi eliminacjami do tegorocznych turnteiblistycznych Mistrzostw Świata DMC rokrocznie odbywających się w Londynie. Jeśli nie ogarniacie jakimś cudem, czym jest turntablizm, to spieszę przypomnieć, że jest to sztuka tworzenia nowej muzyki i nowych dźwięków za pomocą winyli, gramofonów i miksera. Innymi słowy, mieniący się turntablistą DJ traktuje gramofon jako instrument i wychodzi daleko poza granie płyt, bo skreczując, lupując, tnąc mikserem i zmieniając odtwarzany dźwięk na żywo na wszelkie inne sposoby, tworzy z materiału źródłowego rzeczy zupełnie nowe. I tak najlepsi z najlepszych w opisanej dziedzinie zmierzą się w piątek 21 sierpnia w walce o tytuł Mistrza Polski DMC od 18 aż do późnych godzin nocnych, wypełniając dźwiękiem turntablistycznych rutyn warszawską fabrykę Norblina na rogu Żelaznej i Prostej. DJ-skie walki na dźwięki odbywać się będą w trzech kategoriach: DMC Classic, gdzie liczy się technika i precyzja skreczy, DMC Open, gdzie najważniejsza jest kreatywność i improwizacja, oraz DMC Scratch, gdzie najwyżej oceniana jest zręczność oraz tempo. Szanse reprezentowania Polski na światowych finałach DMC w

0: Jedziecie. Tak oto, zupełnie nie wiem kiedy, doszliśmy do końca dzisiejszej odsłony. Spróbujmy się dogadać. Przy okazji przypomnę, że jeśli właśnie się włączyliście i macie opcję o nie, przegapiłem, czy przegapiłam, czy przegapiłom, bo nikogo nie dyskryminujemy, to zapraszamy przed radioodbiornik wieczorem, bo można nas słuchać o 9 rano i o 9 wieczorem. I można nas słuchać co tydzień, w każdy czwartek o tych dwóch porach w Polskim Radiu dla Ukrainy. Нас, czyli Jany Stępniewicz.
1: Марціна, дуже Пема Тушевського, дуже запрошуємо бути з нами. Ну і теж діліться своїми враженнями. І, можливо, ви хочете якусь абсолютно свіженьку, прекрасну пісню почути, то теж пишіть jana.stepniewicz@polskieradio.pl.
0: Czemu nie? Czemu nie? Na koniec jeszcze dwa kawałki. Jeden z Polski, drugi z Ukrainy. Najpierw Ukeboy, czy Ukeboy, bo nie wiem w sumie jak to lepiej przeczytać, i CCTV, a później Deka Energetyki, Piznajko, który miał zabrzmieć 2 tygodnie temu, ale się nie zmieścił, ale o nim pamiętałem. I żeby zabrzmiał przynajmniej w połowie, to przestaję zagadywać i żegnamy się na dobre. Do usłyszenia za tydzień.

0: typowy dla jakiegoś okresu, miejsca lub jakiejś grupy i potem naśladowany sposób realizacji czegoś. Prawdopodobnie kształt koalicji w Radzie Gminy uniemożliwił wypracowanie korzystnego modelu współpracy z wielkimi spółdzielniami.
1: Так, тобто якісь, ну, я так думаю, що в цьому контексті взірець, який пізніше він ну, відтворюється.
0: Схемат певний.
1: Так, певна схема.
0: Модель співпраці. Далі ще один цитат. Згодні з представленим узасадненням проєкту устави, прийняття моделу поділу територіального на середнє воєводство посяда wiele zalet. Tak, to taki cytat sprzed reformy samorządowej. W Polsce przyjęto model z 16 województwami, ale dyskusja była bardzo, bardzo zagorzała i różne modele były brane pod uwagę. A przypomnę, że tych województw było w Polsce wcześniej bagatela 49, więc właściwie każde większe miasto było dumną stolicą województwa. Model znaczenie czwarte to ktoś, to człowiek, to osoba pozująca artyście do obrazu, rzeźby lub zdjęcia. Projekt składający się ze studyjnych fotografii i filmu wideo został zrealizowany z udziałem ludzi, którzy przeszli amputację kończyn. Okaleczeni modele występują nago w towarzystwie ludzi pełnosprawnych. Tak, ciekawy eksperyment, również z prasy pochodzi ten цитат.
1: Угу. Причому тут не вказано поділу на стать, правда? Особа, тобто це може бути і моделі чоловічої, і жіночої статі.
0: Так, обидва наші цитати, бо również наступні, są sprzed około 20 lat. Dziś raczej napisano by i model, i modelka. Drugi cytat. Artysta nie ma problemów ze znalezieniem chętnych do swoich sesji zdjęciowych. Jego modele paradowały już z gołą pupą na ulicach wielu miast świata. Golasy górą, wybitna gazeta Super Express. A rzecz tyczyła projektu artystycznego. Po piąte, model to mężczyzna prezentujący ubiory na pokazach mody. Modelki na zmianę z modelami prezentowali ubiory firmy X.
1: No i teraz już mamy taką informację, że model, to jeśli my mówimy o людину, яка показує одяг, презентує цей одяг, тут йдеться тільки про чоловіка, а відповідник жіночого роду то моделька.
0: Tak jest. I o body paintingu cytat: artyści z całego globu ozdabiali wytworami swojej wyobraźni ciała, modeli i modelek. Frapujący tytuł artykułu: obdarta pędzlem ze skóry. Brr. Znaczenie szóste. Model potocznie osoba, która zwraca uwagę swoim zachowaniem, ubiorem i tym podobne. Z tej Jany to niezły model.
1: No dobra, ale czy to jest pozytywne jakby wyznaczenie, czy to jest pozytywna charakterystyka osoby, tej Jany, tej Jany?
0: Ani pozytywne, ani negatywne. To znaczy, że ktoś się czymś wyróżnia. Wywarł na nas nie lada wrażenie. W każdym razie z całą pewnością zadziwił nas czymś. Potrafi postępować nieszablonowo, zdecydowanie. A czy to dobrze, czy źle, tego jeszcze nie wiemy. Wiemy tylko, że niezły z kogoś model, tak jak niezły aparat, też powiemy po polsku, ale z ciebie aparat. Znaczenie siódme, model. Próbny egzemplarz jakiejś serii wyrobów technicznych. Jasna sprawa, tak?
1: Tak, tak, tak.
0: Model na przykład pociągu, model samochodu, model czołgu, modele dronów. Znaczenie ósme, model, konstrukcja, schemat lub opis ukazujący działanie, budowę, cechy, zależności jakiegoś zjawiska lub obiektu.
1: Oj, dużo zakrócono i jakoś tak neprozoro, ale może cytaty nam dopomoże zrozumieć to znaczenie.
0: Dzisiaj uważamy, że stadium rozwoju tego przedsiębiorstwa uzasadnia taki właśnie model ekonomiczny, bowiem dopiero w tym roku Poczta Polska zmniejsza do zera ten deficyt, ale to deficyt eksploatacyjny. Nic z tego nie zrozumiałem, a pochodzi ten cytat z obrad polskiego parlamentu, dokładnie z jego Izby Niższej z Sejmu z lat 90. To jeszcze przed apelami filologów, językoznawców, polonistów, żeby politycy i urzędnicy posługiwali się

0: rozmiarach. No tak, mniejszy model samolotu na przykład.
1: Litaka.
0: Kiedyś się sklejało modele, tak, i kolekcjonowało. Niektórzy zajmują się tym do dziś. Znaczenie dziesiąte. Model, przedmiot służący do sporządzania form odlewniczych. Pozdrawiamy klub piłkarski Odlew Poznań. Cytat. Najprostszą czynnością było wykonanie nowej głowicy o większej powierzchni chłodzenia. Można ją było wykonać z bloku aluminium przy pomocy tokarki i frezarki lub też robiąc model z drewna i oddając go do zakładu odlewniczego w celu uformowania w specjalnym piasku formierskim.
1: Zrozumiałe.
0: Tak, nasza audycja trwa zgodnie z modelem. Bierzemy na warsztat tokarski słowo dnia i je oglądamy z różnych stron.
1: Так, а перед тим, як заглянемо до словника української мови, перевіримо значення слова «модель», то може така приємна інструментальна композиція від румунського квартету «Баланеску квартет». І композиція має назву «модель».
0: Моделова хвіля відпочинку.

0: більшого вимагай, вставай, пісня від Океану Ельзи, альбом «Модель». І цю пісню ми вибрали, тому що модель – наше сьогоднішнє слово дня.
1: Так, oczekujemy więcej. Wstawaj, Światosław Wakarczuk, piosenka, której możemy słuchać zawsze, dlatego za każdym razem, słuchając tych słów prostych, nie oszukujmy się, słyszymy coś innego i taka właśnie jest ta historia tej piosenki. Dość prosta, ale swego czasu wzburzała tłumy, które żądały więcej i słusznie, i sprawiedliwie. A wy słuchacie audycji Pół na Pół. Jany Stępniewicz i Marcina Gaczkowskiego. Adam Waliszewski reżyseruje te wydarzenia w studiu. Dziś patronuje nam słowo model i bardzo staramy się uczynić tę audycję audycją modelową.
0: А тепер заглядаємо до нашого історичного календаря, відкриваємо рубрику «Пів на пів» з історією. І яку дату першою вибираємо?
1: 20 серпня.
0: А рік?
1: Року округлого тисячного.
0: Гаразд, добре, ти вибрав, я дивлюся, що тоді сталося, що тоді відбулося, а відбулася дуже важлива подія, тому що тоді було короновано першого короля Угорщини Іштвана, тобто Стефана, який заклав основи християнської угорської держави.
1: І від того часу існувала корона Святого Стефана, która podbijała wiele krajów, robiła im przykrości, dziś już nie istnieje, ale patrzymy na Węgry uważnie i życzymy im wszystkiego dobrego, ponieważ przypominamy, w tym roku uwolniły się od pewnego pana Orbana, który obrastał w sadło i cóż, nie wszystko nam się we współczesnej Uhorszczyni podoba, ale wierzymy, że będzie lepiej, bo już jest lepiej. Dlaczego się ze mnie śmiejesz?
0: Nie, to myślę, że następny krok aż u 561 rok będzie.
1: No to dobrze.
0: Do następnej naszej daty. 1561 рік, і тоді народився Якопо Пері, італійський композитор, якого називають винахідником опери.
1: Ну, потреба матку виналаску. Ludzkość po prostu potrzebowała opery i wielkie, wielkie dzięki wynalazcy, że ją wynalazł. A jego opera Dafne z roku 1598 otwiera w muzyce epokę baroku. Była to pierwsza opera w historii światowej muzyki.
0: Tak, він у 1594 році разом із поетом Отавіо Ріночіні

0: RH wydał dekret zabraniający rozpowszechniania, drukowania i sprzedaży antysemickiej książeczki Zwierciadło Korony Polskiej Sebastiana Mirczyńskiego. Ta publikacja przyczyniła się do antyżydowskiego pogromu dokonanego w Krakowie. Pełna nazwa tego utworu to Zwierciadło Korony Polskiej wraz z ciężkie utrapienia wielkie, które ponosi od Żydów wyrażające synom koronnym na Sejm walny w roku pańskim 1618. Zimorowica polecamy, a Zwierciadła Mirczyńskiego nie. I jeszcze o ważnych publikacjach. Akurat ta jest ważna do dzisiaj. W roku 1627 ukazała się istotna dla nas również publikacja.
1: Перший словник української мови, лексикон славяно-руський і імен толкування Памви Беринди.
0: Так, шведське ім'я Павло.
1: Так, і містить цей лексикон близько 7000 слів церковнослов'янських загальних власних назв із перекладами і поясненнями тогочасної української літературної мови. Складається він з двох частин: лексикон, тобто церковнослов'янсько-український словник, і друга частина — імена свойственна, тобто це такі тлумачення топонімів, антропонімів, загальних назв не слов'янського походження.
0: Так, подаєще наукове, уж дуже близьке авторам współczesних словників.
1: Так, тому що теж цитати були, правда, вказані в цьому словнику.
0: І значення «пшеношне», чилі метафори, автор підкреслив. В зв'язку з тим, від ютра в аудиції «Пул на пул» слово дня читаме тільки według словника Беринди. Ну, ти ще знову за мене смієш.
1: Ні, я радію твоїм ідеям.
0: Рок 1651, 20 серпня. Ха! Wielkieś uczynił pustki Ukrainie, wielceś złego uczynił kniaziu. Książę Jeremi Wiśniowiecki umarł w obozie wojskowym pod Pawłoczą tego dnia. Powiem o nim kilka słów. Bardzo ciekawa postać ukraińskiego rodu, który wybrał karierę w koronie Królestwa Polskiego oraz robienie biznesu. Przodkowie księcia Jaremy byli jeszcze prawosławnymi, ukraińskimi, można powiedzieć.
1: No więc był ochreszczony, prawda, też jak prawosławny. Późniejsze zmiany.
0: Kto?
1: No, Wiśniewiecki.
0: Kniaz Jarema chyba, tak. Chyba nie, z tego co wiem. Jeszcze jego ojciec, tak, czyli ojciec, a synem Jeremiego był król Michał Korybut Wiśniowiecki. Niesprawiedliwie teraz ośmieszany w serialu 1670 jako niezguła, który nie potrafi samodzielnie podjąć żadnej decyzji i myśli tylko o jedzeniu.
1: Tak, to prawda. Taki win i je w tym serialu. W 1742 rok.
0: Okej, jeszcze o ważnych historycznych postaciach. Rok 1742, miejscowość Gruszówka, pewnie od grusz, które rosły na gruszach, i tam się urodził niejaki Tadeusz Rejtan, czyli facet bardzo często przedstawiany w rozpiętej koszuli, kiedy leży w progu. A był to konfederat barski, w roku 1773 poseł nowogródzki na Sejm Nadzwyczajny w Warszawie, Sejm Niemy. I podczas tego Sejmu Rejtan protestował przeciwko zatwierdzeniu pierwszego rozbioru Polski właśnie w taki sposób, że położył się w progu z obnażoną piersią.
1: No ale co? Nie, dopomogło.
0: Nie, ale jego ulice są w bardzo wielu miastach i małych miejscowościach w Polsce do dziś i uwiecznił go malarz Jan Matejko.
1: Тисяча вісімсот сорок сьомий рік.
0: Jeden z ulubionych autorów mojej koleżanki Jany Stępniewicz. W Chrubieszowie urodził się Bolesław Prus, który tak naprawdę nazywał się Aleksander Głowacki, herbu Prus. Pisarz, prozaik, nowelista, eseista, publicysta, okresu.

0: Tak, oklaski zasłużone. Piękną melodię wybrała Jana Stępniewicz, Lalka, trio Andrzeja Jagodzińskiego. Tego słuchaliśmy w audycji Pół na Pół, Piw na Piw, a słuchaliśmy z okazji 179. urodzin pisarza Bolesława Prusa, który tak naprawdę nazywał się Aleksander Głowacki. Tenże Prus Głowacki napisał powieść Lalka, w której uwiecznił Warszawę, miasto, w którym znajduje się nasze studio, więc jakby nie patrzeć, dość istotne dla nas miasto, a przy okazji stolice Polski obecnie.
1: Так, а про це ми дізналися, гортаючи історичний календар до кінця нашої зустрічі.
0: Якщо ході о столиці, то вже я трохи домишлала вчасно.
1: Про Болеслава Пруса ми дізналися, гортаючи про цю дату ми дізналися, гортаючи історичний календар. Наступного року 180-річчя буде від дня його народження. Але гаразд, маємо ще трішечки часу і кілька дат.
0: Ale zupełnie mało. 20 sierpnia 1896 roku.
1: U Sполучених Штатах Америки zapatentowano telefon z nabiernym dyskom.
0: No, nie sądzę, że wszyscy, tym razem nie podejrzewam, że wszyscy zrozumieli, cóż to takiego.
1: No, to taka możliwość naboru numerów.

0: Адаму Варішевському з того, що бачимо, сподобалася ця музична пропозиція. Якщо вам також, пишіть до нас 50/50 ravlikpolskieradio.pl. Ну, а наша зустріч з вами, дорогими, поволі добігає кінця.
1: І ще остання дата в нашому дзісейшому календаріум. 20 серпня 1946 року уродził się Ralph Hitter, twórca i wykonawca muzyki elektronicznej, współzałożyciel, wokalista i klawiszowiec zespołu Kraftwerk, jedyny członek tej grupy, który był i jest w niej od początku, od powstania w 1969 roku. Jakie było nasze dzisiejsze słowo dnia w audycji Pół na Pół?

Wie pani, że z tego ronda trzeci kurs dziś robię. Tu jest Lombard i przed dziesiątym cała horda pali tam jak ogień. Jak się jeździ na taryfie, to się naogląda człowiek. I tak patrzę z różnych kątów i niby w porządku, ale sam już nie wiem. Ten sam numer boczny od początku, czerwiec 8-9, 3 dekady. Konkurs wygrałem za ten przebieg. Zapamiętam czasem pasażerów, jakby ich nie drzwiami, albo z brudzi welur mnie tu który. Pani nie pyta mnie o miasta tury, tmia tu jak wszyscy wie pani, byle do emerytury. Byleby na własną miarę, tak lekko świeczkę i trochę ogarek. Niech mnie pani nie

0: zawsze mi się wydawało, że to będzie fajne, że wiesz, wozisz ludzi, oni potrzebują podwózki i ty akurat to masz, więc wsiadają, jedziesz. No żyć nie umierać, przepiękna robota. I taka była. Tylko były też minusy.
1: Sama praca taksówkarza jest ogólnie pracą bardzo przyjemną, tylko nieraz są warunki niesprzyjające. Ale są tacy, którzy to lubią, bo to nie to, że on 13-14 godzin jeździ. On w międzyczasie wypije sobie gdzieś kawę, zje obiad, podjedzie do rodziców, coś zrobi. To nie jest praca, to jest tak jakby styl życia.
2: Tak naprawdę cały czas jesteś w pracy, bo cały czas gdzieś z tyłu głowy masz tą myśl, że siedzę tu z rodziną, nie wiem, czy jem obiad świąteczny, ja myślę, kurde, właśnie teraz jest oblężenie, teraz są kursy, no nie?
3: Jak mnie w domu zdenerwowali, to od razu wyjeżdżałam do pracy. Przecież to jest taka praca, do której zawsze można iść.